Wtedy nie mógł skram, nie mógł het, kreszcasem. Angst haben, niemand ist allein.